0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sopelio itsentro kakhetu. Shenchemu mamuletu.